dimasa lir miron jamek lopen kapatu sina tum karju rangji lake vino dogla fukilun o mala sa por bansalu nanatum arjek lompo tangte arjek sina.